ludzi. Ajde, zima, ajde pszczonio, ajde si wolno. A krzypniesz już mona miast, patana podał tu miast. Ajde,